0: Die schmeißt mal gleich nutzne Haare rein. Ich brauche sie zu Hornitei, du hast sie schon Roses. Ja, Bettina Wenderotowa, a ja, mei startu ja mei paknitko z wami do nowego dnia. Na, dżem net już wy, dere, dżem zarano z woża przyjdzie na tutej punżeli, a znano, dże to lochszo. Dziś zonicze stojdzieńca poda nas tema.
1: Hej, dobro ranie. No, wie zonicke sznucne haurane są nie tylko rynne dożalenec, ale nie tylko hakle tak prawe startować, a to z najaktualniejszymi temami jeli was. Po takim zajmuje, stu je czera hokach so przesadził na dumperach. To dżeńca rano poda nas zonicze. Tyś, jak jest so Metazolis Festival, a miastem je to hiżo 8. Metazolis Festival, miło czan skale był, jak jest so tam przy Zauwa, što su najlepše z tije dešči, koje tije sobotu zčinili, tiež o tom dženca rano viace. Potom poladam išče na to, što popravom si takle zdola sobot domoj voziče, a tiež oratori vulkotna voda. Bečera ižo našim nedželnišim programje tema o tom dženca išče raz viace zoniče.
0: A što išče išče raz vulčko, a moze napinač tiež naše nuva Hodančko, na vas čenca čaka. Vosem inčinu papičih, moj startujeme z vami do novoho dňa a veselimo so, dž, vostane čepši.

startujeme do nowego tygodnia, a z tym odczynimy po takim też dalszą stronę w protyczce. Między drugim są tam tute terminy zapisane. Dżensa, dże zatku labiczczura, dale, wosma stacja, wura jest so w Kulowie. Dalsze narobności zmieje za nas na dom Felix Cysz. Aktualne wódacze wulatka testcze szako sobotu na dziomne w MDR telewizji widzieli. Jeli nic, potem możecie to w ARD mediatyce nakwadać. W Rachlowie ma sobie na kapałka zenirować. Dżęca do podnia na podziesaczych przewiedzie so k domu informacyjskie zariadowanie. A też w tym piątym prózdnińskim tydzieniu czekaj wiezo tuż to do dom deju na prózdnińskie dzieci też doma we Wóżycy. W Szulskim muzeju stróży zaso zmienia pisane poskitk za dzieci a szulariu jutro so z molowaniem zabieraja. Za 10 euro są tam wasze dzieci od 10 do 3 zastarani.

0: Liebe dzieci, dobre ranie wam przyjął. A tu jeszcze nie tylko wasz czas, dny są krasne, leczne czopwy, a możesz stanować, co z przyczelami zetkać, a cywy dzień pryzlewować. Nie tylko lepak, możecie też jeszcze dobyć, w tym za waszą wójczku napinacze, jeżeli nie tylko teraz słuchacze. Sztoda dzieci tule opisuje.
1: To je kulvate,
2: to je te ruškate,
3: to je te drude vulke.
1: Drude su te te šmauke.
4: Na tem može en jen backflip činč, a ven salto.
5: Jen može tam na ruce skočič.
6: Tam može en jarave športovač.
7: Tam može en te en turnovač.
8: Tam pa ne smija prevele džiči ore hrvaki in rovače prasne.
9: Tam jen rybik tu musi vosvjeti.
10: Tam si cilje pero pšičinene.
11: Tam jen zasmik.
12: Tude ja wun we zemi.
13: We zemi dobi en to zrumovat.
14: Ja muže tam hokat e pšenat soat.
15: Ja nesme spodu te in tem hič.
16: Na wul boli.
17: Da me en sak vukotua.
18: So nebuch mam tille pano.
19: Na to muže en skakač.
20: Wenn ich halte, sie zu lebe, dann gibt Frau ein Pack.
21: So muss ich ins Hocker skakert, was wird dir reikert.
22: Oh ja, sind Chippe! Oh ja, sind Chippe!
0: Na, wiesz, da nie tylko hiżo, što je minnenie, što su dzieci tule wopisowali. Jeli haj, potom napisajcie nam pak rianu kartu, tak jak sme to runie też hiżo na praszowaniu w suwenirach słyszeli, albo klikcie sa na naszą internetną stronę, tam możecie też formular wupilnić, a jeli nie tylko jeszcze tak cyle nie wiesz, što su dzieci tule wopisowali, potom możecie se tam też cywo hudančko nedom jeszcze raz na poskacz. Sobotu na podziewieczych w Dundaku zonicze potem prawo wotmowu, a wiesz też, co je dobył, a może nie tylko jeżo rzec, doby czery albo doby czerce, kiwa szikwanne myto.

0: Vox set stabil, lava, lava, lava. Anitko, ihr nabusset mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Menderutova.
2: Dobro ranje. Niedzie 1800 ludzi je czera dzień przyrody krabatu mnie opytało. Kajś nam z czoną kumca z dzielichu, by to jeden z najwuspieszniejszych swojbnych dniów krabatu mnie, miastru im zbliżichu się host czo najszelakoryszy je staroby swit domiacije zwiriny a rostlinu. W obladacz możachu się tam miastru im też szelake waki a alpaki. Zdobom zonichu też tuż to wiedohodne wo wielkach, rysach a dziwich kuczkach. Jeden z wierszku dnia przyrody by prezentacja Pazoraku. Dzień przyrody je krabatu mün zromadnie z Wojewódzki Ludowej Uniwersytu a dalszymi towarstwami organizował. Serbski folklorny ansambl Wudwo je so dżęca rano z turnieje rumunskiej nauruczył. Sedmirudzki miestaczku Kristuru Seku jest kustupi 19 rywaku a rywariu kajszty świadcori huczbnicy a przedstaje niedzie 200 przyladuariam serbskie tradicjonelne a folklorne rie. Do wukodnieje Westfalskie na drastowy swiedzień jest jej 17 rywaku a rywariu wużyczanskie rapsodie kunstydzienia dojewo od 1912 maja miestaczku Schwallenberg drastowe towarstwo a od 1962 je tam miestem wiercehać 100 pusta skupinu z wiercehać 70 krajów na drastowym a ludowym swiedzieniu pobyło. Czera wieczo so skupina wużyczanska rapsodia do Nauruczy. Kraj Braniborska spichuje znowa projekty, kotrež kulturne živenie a serbske namrjevstvo ve Vužicu zesilnia. Wodnitka przewostaja kraj projektovom fongu kulturny plan Vužica za kletu 1 milion euro. Spichujomne je hač do 25 projektu cioch všelakorych kategoriach, wod menších formatu hač kulko projektam. Spichowanie saha pšitym od 2500 do 100 euro. Wo spichowanske pieniezy moža so osoby a kulturne cuki pracovač, kotrež su braniborske vúžice doma. Na 500 ľudí je od piatka hač do nedele Meta Solis Festival Miłočan Skale opytało. Po informáciách zariaduaria bychu na jebač mokroho vedra sobotu s otvosom spokojom. Nimo šelakých kreatívnych dživaničku by vo sebe derie dživanička vopytana, kotruž uotuvaše syč za demokratiu a kurážu Sakske. Vo hučbne vobrubinie postarachu som miestruhým cíle nuhe mezoča na jevišu Brečnajderec soce z Budešina ze skupinu Play As a Katalina Vonarec z Nuje Vesky jako DJ-ka. By to 8. kruč, zo je tuarstvo Meta Solis festival ze samsnym mienom vuotuvalo. Letoši štvorty bie vo nemske dumperuje mištostva čera hokach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok cukonem hodnočenju na Paula Domša vo 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhé a cíče miestno v obsadžišta je čera Zéčanaj, amtirovalce dumperuje mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačonia, kýž by je cokonem hodnočeniu druhý, v obsadži čera je nož 6. miestno. Štoceči pilotu by před naladný kulisu cista posta přiladuariu horkach startovalo. Od dženznišeho na 5. a 9. južnije Budešina tvária, kaž krajne zariad za drohotva a vopkat lazuv zžili, ponovia na 200 metrach jezdňu při přemyslovom parku Bilšicach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do honieho kraja za to nie je zaorena, zmeja pak ample a nakvilne vobjestky. Puč k tankoni a do přemyslového parka vostane svobodne. A to one bychu naše dženznišie povestje, kiž namakače tež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Lubia dženca, lečny dzień, vostanie sucho, pietrovile słońca, niekotre močaki, večo potom z blakami jedne abo tamne rímanie a dešč, a to šo dženca při maximálne 3 a 3 stopniach.
3: Našim koncu je tak daleko šitko ok, ale mysliče na to, jeli so sčenca s autom popuču, zo zaji so sčenciši ponželu tak mjenovana cuvozjaskova Speed Week, to reka zo so vosibje vele vyska tu tento džen.
1: Serbski rozvoz.
3: Jeli vuledače tež vytajke vyskač, potom nam to rade sčelče, budušin 7400 je čisvo, kotrž môžete za to zazvoniť, kýba zapísať, či nám pojesť naši app MDR Serbia, môžete s nami četovať.

Serbski folklorny ensemble Vodva jese na uročiu po 20 hodzinskej jezbe, nekak před hodzinu dobie, z busom su miestem šitke draste za sofundu su ročo z turnie z Rumunskie. Tam przebywachu miestačku Kristu Sekujesk, je to v Sedmi Horske, gdzie jest sydli narodna mienčina Mađaru Rumunski. Piat večer w ustupichu vudvosci na kuždolitnym vopomnenskim svedženju na mađarského narodnego pasnika reka Sandora Petöfia. Kitro zajmo naležnosť, abo? A kak vudvosci poprom do dajkoho małego miestačka Voskrič Rumunski je pšindu, viac o tym wiewiezo tež sobu organizátorka jezby Monika Zysova, kotraž je modostnich na turnie przewodzała, nydom ju svišime, preto jsou sa vudvosci nauročili z turnie z Rumunskie. 20 hodinu busu, ojej, minej.

0: kak je serbski folklorny ansambl Wudwo Nauja zau zwisk do rumunskie. Przecież suseda nauczyli dżęca rano z turnieje. W tym rozprawie nam nitko Monika Zwisowa.
1: Tu dżia skupina Pipaczok, te soloni na festiwalu boli, a ja sam smiała ich przewodzieć. A na końcu festiwala słynny prajli, albo młodej kusk, zobutoryjne bode, bo wudwoskie jemy k nim przyjeli ją do kerestura.
0: No a wiezo su wudwoscy tyż prawie zariowali, a to nic jenoż na jeliszczu, ale tyż cele spontanie, kajż przyradzi czwon serbskoho folklorno ansambla Wudwo, waży Handryk.
2: Aj, smo cele spontanie, kajmo takie, aj, smo na tankoli, si jemy rewali, azu, jako proba, albo kajż jeszcze co weselu, tym człowieku, koto su tam sejczeli, a bądź smo ty na naro, ni na rewali, logisz, aj, to so poskyciło.
0: No a tak so wudwoczenia po tej, kim dżęca zaso nauczyli nekak przed hodzinu susi dojeli. A nie tylko najprede raz dubi wudwoscy, kotru storu nie słyszycie. Dobu noc wam, ja si myślę, noc busu nie by cyle tak woczerstwiaca. 20 hodzinu sus busom z rumunskiej domojeli.

6 menšinov do 7 je a tu sú naše pokyvy. V Rachlowie má so viesna kapoka zanierovač, dženca dopudne na počasavčích prevedže so k tomu informacijské zariadovanie. V tym piatym prózdnienskim tydzieniu mamy wiedzę też zaso dość poskytku za szule Rio. Sprzyjotowane miejscowym przeproszuje Szulski Muzej w Stróży. Dzieci jutce zabierają się tam z molowaniem. Za 10 euro są tam wasze dzieci od 10 do 3 zastaranie. A Muzeum Zapadnie w Łużycy to runia jutce dzieciacy poskytk mają, a to od 2 maja do napo 4. Tam môže deči vo fosíliach sliečiť. Přichodná rečná hodina vobydlárskeho policista záhradnického zjazka pri kloštorskej vodže. Převedže so júce, a to od popodňa 4 do večera 6 do mie záhradnického zjazka. Přizoče sa tam prošu stvie 200 a 12. Zjazk serbskich spiewarskich towarstwów chce znowu z wami spiewać, a to po zwłoczonym ważniu preniu w utoru miesiąca, pod jakim jutrze wieczor 6 w kurowej rumności serbskiego ludowego ensambla do Budyżynie. W sredu je czornym gumcu krabatu imienie za so kino wieczor pod tłym niebiom, a to 9 pokaza so film Terapii für Wikinger. Dženca proša vás zadkulario na dalšiu stáciu Beach Toure. 8. stácia vúraje so Dženca Kulovie. A štujšie sobotu aktuálne vúdač Vúľadka z Komžiu spiešne nakvatač, tože v našej ARD mediatice.

0: ja nie wiem, jak so wam przy słuchaniu dzie, ale ja mam nie dom na zimu nosu. Lys a wujn z rybami z daloka szukają hojntwerskie psy, a konie a hojntwery o polie słuchania.
1: Na, cele tak daloko jeszcze nie, na zimu jeszcze nie mamy, ale lecza, ale to jeszcze lecza, so... Tuta hudźba wulkotnie chodzi. To bych po takim zaczyszcze z czerwoszego koncerta lesnych rożków Tachanskiej cyrkwi tu w Budyżynie.

0: Je na povosmich.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Niedzie 1800 ludzi je czera dzień przyrody krabatu mnie wopytało. Kajż nam z czonego kumca zdzieli siubie to jeden z najwuspieszniejszych swoibnych dniu. Miestrujem zbliżichu się hoszczonej szelakoryszyje staroby swit domiacije zwiriny a rostlinu. Wobladacz mużachu si tam miestrujem te szelake waki a alpaki. Z dobą zonichu tuż to wiedohodne wo wielkach, rysach a dziwich kuczkach. Jeden z wierszków dnia przyrody by prezentacja Pazoraku. Dzień przyrody je krabatu mün zromadnie z Wojewódzkiej Ludowej Uniwersytetu a dalszymi towarstwami organizował. Serbski folklorny ansambl Wudwo jest od dżęca rano z turnieje rumunski nauroczył. Sedmirodzki mistaczku Kristuru Sekujesk wustupi 19 rewaku a rewariu, kešti švercori hučbnice a przedstajenie dże 200 przyladuariam serbske tradicionelne a folklorne rie. Do wukodnieje Westfalskie na drastowy svedzin jest jej 17 rewaku a rewariu wužičanskie rapsudie konstudzinia dojewo. Od 1912 maja miestaczku Schwallenberg Teutoburgskim Lesu drastowe towarstwo, a od 1962 je tam miestem wiercehač 100 posta skupinu z wiercehač 70 krajów na drastowym a ludowym svedzeniu pobyło. Čaravičo so skupina Wužičanska rapsodia domina uroči. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturne živenje a serbske namrjevstvo ve Wužicu zesilnija. Wodnětka přewostaja kraj projektovým fongu Kulturny plan Wužica za klitu 1 milion euro. Spěchujomne je ač do 25 projektu cioch všelakorych kategoriách od menších formatu ač kulko projektam. Spěchovanie sa a přitom od 2500 do 100 000 euro. Vo spěchovanské peneze môže so osoby a kultúrne cúky pracovať, kotrež sú braniborské Wužice doma. Na 500 ľudí je od piatka až do nedele Mita Zoldes Festival Miłočan Skalde vopytalo. Po informáciách zariaduária bych u najebač mokrého vietra sobotu s otvosom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživaničku by vo sebe derie dživanička vopytana, kotruž uotuvaše syč za demokratiu a kurážu Sakske. Vo hučbne obrubinie postarachu som miestrujem celé nové miestvoča na jevišu, Prečnederec hoce z Budyšina ze skupinu Play Us a Katalina Vornariec z Nové Vieski jako DJ-ka Skatey. By to 8. kruč zo je tuarstvo Metazolis festival ze samsnym menom vuotovalo. Letuši štvorte bievo nímske dumparové mištostvo čera horkach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok cokonem hodnočenju na Paula Domša vo 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhé a cíče miestno obsadžištaj čera Zíčanaj, amtirovací dumporové mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačonia, kýž by je cokonem hodnočenju druhý, obsadži čera jenož 6. miestno. 40 pilotov by před naladne kulisu cista posta přiladuariu horkach startovalo. Od džencnišeho na B6 a 90 južne Budyšina tvária, kež krajný rád zariad za drohotvo a vopkat lázov zdžili ponovieja na 200 metrach jezdňu při Přemyslovém parku Bilšecach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do honieho kraja za to nie zaurená, zmier pak ample a nakvilne vobjezdky. Puč k tankoni a do Přemyslového parka v ostanie svobodne. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Sluby dženca, viac ač cice či stopňu, ač na cia cice, či takhle nekak živé slibro zalieze, cvý džin čopvo, sucho svunčne, nekotre mročavky, najprve než k dekorácii, večo pak môho potom zúžiských horúte, abo tamne rýmanie sobu pšinč.
0: Na počach a na druhách je našim koncu všetko ok, nezabudšte pak na to vodženstnišo hač do nedele, so vyska, vo sebe veľa vyska, prema raz tak, predovšem je Speed Week.
1: Serbský rozvoz.

Runje jeszcze sme byli przy suwenirach z dołola, a tu już netko kić po wszystkim tym, kocyś su runje grekskie dołolu, albo so tam przychodnich dniach a tydzieniach podadza, hamt za w Ukrainie należności. Auswärtiges Amt namoja mianujcy niemskich dołolników grekski listnich wojniu dla wo sebe geč blivi bič. V zdjelence ministerstva reka so je strach listnich vojnjo v vulkih dželach kraja jara vysoki. Tuž pokio hamta, nuzove zdjelenki na hendiju zašaltovač, a so tež tak pravidvonje po položenju v odpovednim regionje informovač, dođe najlepje na lokalnih stronach, potekim na grekskich internetnych stronach. Jeli so grekscy nie możecie z czegoś nieco raz wukadzam, potem może wam zawieszcie też przełożowanska app przy tym pomacz. Prawidłownie potekim so w aktualnym stawie informować, a na handiu nuzowe zdzielinki zaszaltować. Woni też pisają, że mogli so wojnie w grekski spiesznie rozprzestrzeć, a rzucisz tak daleko je, zasadzie potem grekski też enormnie spiesznie jedna, a zasad potem wiste drogi zaszlachaja, też turystyckich kunczynach potekiem, a tam potem nie możesz wiatr z poszczonym autem po nich jeć. Też nitko so grekski żopali, czerzisz co wojniu, to jedynie 100 kilometrów zapadnie Atena.

0: Podkopabilna, że wieczuje 8 godzin 16. A ich synktunie, mieszki, ponie, a jara wotmieniały, hunie tak, kajstun od Anne-Marie Pretschnaberec, rzeczy pak nitko unie wo dujarskim instrumencie, kiś rika lesny ruszk, niko cimenuja juntisz jenoś ruszk. A tutun instrument ma bożiem zdaczu tyż tu regionie dosć fenu.
1: Hej, to sy si czeramus liczmo, jako sy do budyskie dachanskie cokwie po 6 poladał, tam koncertowasz ty menujcy skupinie, kwartet, Hornvirus a Lausitza Hörnergruz. A kitro dere obsadzeni dachanski cokwi zaklinczachu potom koncertowy kruchy, runy tak, kajś hojntwerskie zynki, a tyś ludowa literatura, a takle sviatočne to klinczeše.

0: Nie wiem, jak so wam przy słuchaniu dzie, ale ja mam nydom na zimu nosu lis a wójn za rybami. Z daloka szukaja iżo hojntwerskie psy a konie a hojntwerio boli su smala.
1: Na cyle tak daloka jeszcze nie, Bettina szako sme jeszcze wosrycz licznych prózdnienu, wosrycz lecza a to nietko tyż tutun tydzień sprawie. Horcem wiedrom. To bych upotekim začistče z čerošho koncerta Lesnych rožkov Dachanskej cirkvi.

0: 5 minut do napu 9 je, lube dzieci, wy wieszcie, tole je wasz czas. No, te dny w okomiknie 5. prózdninskim tydzieniu te są krasne, liczne czopwy. Hoj, to możesz wąka stanować, so z przyjacielami zetkać, a cywy dzień pryzle woracz. Nie tylko lepak możecie też nieco dobyć, gdyż waszą wójczku napinacze. Jeli nie tylko dere słuchacze, potem to zawieszcze wuchodacze. Szto albo koho da dzieci tule wopisuje.
1: To je kulvate, to je te ruškate,
2: to je te drude vulke.
3: Drude su te te šmauke.
4: Na te može jen jen backflip činč, a ven salto.
5: Jen može tam na ruce skočič.
6: Tam može jen jarave športovač.
7: Tam može jen te en torn vač.
8: Tam pa ne smia prevede džiči ore hrvaki nvrađe prasne.
9: Tam jen rybik tu mus vrša.
10: Tam si cilje pero pšičinene.
11: Tam jen zasmek.
12: Tudi ja vun ve zemi.
13: V zemi da bi jen to zrumovat.
14: Je možda tam hokate pšenacovat.
15: Ja ne sme spodu tým hič.
16: Na vůl boli.
17: To men sak vukotu.
18: So neboh mám tyle panu.
19: Na to může jen skakač.
20: Vej ne hali si cilu vila. Tak i pravi pak.
21: So může jen z hoka skakač a so tě rekat.
22: Oh, ja jsem čipne. Oh, ja jsem čipne.
0: No a ja som čipná hac, čo netko vúhodali, što dzieci tule vopisuja. Jeli zo to viesče, abo si znamenčane, što mysliče, potom sčelče nám pravú odmovu pak direktne tu do našo studia z René Kartu, MDR Serbský rozvoz, postovené miesto čistvo ci budušenie je naša adresa, abo klikče sa na našu internetnú stronu abo app v dziečacom raju namakače cvý hodančko ešte raz. A vizo, tam tiež formulár leží, gdyż możecie wupenić, a prawo łatwo zapodać. Yeah, yeah.

0: Jena Puszczestrzyk.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
0: Dobre ranie. Niedzie 1800 ludzi je czera dzień przyrody, krabatu mnie opytało. Kajś nam z czone okumca zdzieli się to jeden z najwuspieszniejszych swoich dniów. Miast drugim zbliżych się hoszczo najwszelako ryszyje staroby swit domiacije zwieriny a rostlinu. W obladać możachu się tam miast drugim też wszelake waki a alpaki. Zdobom zonichu tuż to wiedohodne wo wielkach, rysach a dziwich kuczkach. Jeden z wierszków dnia przyrody by prezentacja Pazoraku. Dzień przyrody je krabatu mün zromadnie z Wojewódzkiej Ludowej Uniwersytu a dalszymi towarstwami organizował. Serbski folklorny ansambl Wudwo je so dżęca rano z turnieje rumunski nauruczył. Sedmirocki miestaczku Kristuru Sekujesk wustupi 19 rywaku a rywariu, kaž tež viacori hučbnicy, a przedstajne dže 200 przyladowariam serbske tradicionelne a folklorne rie. Do wukodnie Westfalskie na drastu wyswiedzenie se 17 rywaku a rywariu wużyczanskie rapsudie konstydzenia dojewo. Od 1912 maja miestaczku Schwallenberg Teutobokskim lesu drastowe towarstwo, a od 1962 je tam miestem wiacehač 100 pusta skupinu z wiacehač 70 kraju na drastowym a ludowym swiedzeniu pobyło. Czera wieczo so skupina Wużyczanska rapsodia domaj na uroči. Kraj Braniborska spichuje znowa projekty, kotrež kulturne živjenje a serbske namrjostwo we Wużicy zesilnija. Wotnitka przewostaja kraj projektu emfongu Kulturny plan Wużica za klitu 1 milion euro. Spichuje omne je hač do 25 projektu cioch šelakorych kategoriach od menších formatu hač wilko projektam. Spichowanie saha pšitem od 2500 do 100 tisac euro. Wo spichowanske pieneze moža so vosobe a kulturne cuki prucovač, kotrež su braniborske Wużice doma. Na 500 ludzi je od piatka ač do nedzielę Metazolis Festival Miłoczan Skale wopytało. Po informacjach zariadowaria bichu najebač mokreho wedra sobotu z otwosom spokojom. Nimo šelakich kreatívnych dziewaničku by vo sebe dere dziewanička wopytana, kotruž uotuvaše syč za demokratiju a kurážu Sakske. Vo hučbne wobrubi nepostarachu so miestru im cyle nuje mierzvoča na jevišču, Brečnederec soce z Budyšina ze skupinu Play Us a Katalina Vonariec z Noje Veski jako DJ-ka Skatey. By to 8. kruč, zo je towarstwo Metazolis Festival ze samsnym menom wuhotowało. Lietuši štvorte bie vo nimske dumperuje mištarstwo čera horkach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok cukonem hodnočenju na Paula Dumša vo 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhe a ceče miestno obsadži štajčera Zečanaj, amtirovace dumporuje mišto Paul Dumš a Markus Pech. Markus Donac Bačonja, kiž bie cukonem hodnočenju druhi, obsadži čera jenož 6. miestno. Štorceči piloto bie před naladni kulisu cista posta přiladovario horkach startovalo. Wot dżęsniszeho na B6 a 90 južne Budyšina tvarja. Kaž krajny zariad za drohotwa a wopkat Lazów zdzieli ponoveja na 200 metrach jezdniu przy przemysłowym parku Bielšicach. Tvarske dziwa maja hač do końca oktobra tracz. Droha do horniego kraja za to nie zaurena, zmija pak ample a nakwilne wobjezdki. Pulč k tankoni a do przemysłowego parka wostanie swobodne. A to byś upowieszcze, kiś namakacz cały dzień wyzotisz na naszych internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Rańsza mwa, jeso zminuła, nitko słońco i że spłoni paru smali tam wąka to dżęca też tak wostanie hać do wieczora, potom pak muli z smira wużyskich horów niekotry szwiele a rimania przyczanecz, a to dżęca przy dużnych maksymalnie 30 stopniach.
2: Myslíče na to, že za jisos dženstnýšie punželu dokvádne týdžen trajaca Speed Week, ktoréka týdžen, ve ktorýmž sa vo sebe veľa vyska, vokomikne nám žiadne informácie kvôr vokú obobkada za našu končinu nepředlíža, ani vyskač, ani hačenia alebo mylenia. Jeli sa to zmení, zdieče nám to rady, Budešín 7.30 či 400 je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.

Letzter September po takim niżo przychodny miesiąc budże prapremiera oratoria Wólkotna woda. Po libretcze Róże Domaszcynyje, na hudźbu Mirčina Veclicha, po aranżamancze Johannesa Gerstengarbe a z wobrazami Marcia Bulanka. Prynja serbska kulturna brigada oratori tukwilu nazwuczuje. Lydia Marciowa jest jej do Koldyca dojewa, do je pola Lipska, jako su tam z nałodnicu Judit Kupicic intensywnie za tutun wersk zwuczowali.

0: Sokwonia. Przedeśniki z motivom, daloki, magnety, poladnice albo samo wulke w obrazy, wszystko to, jako słysza ke klasickim suwenirom, runie takie kepi albo szaul z odpowiedniego kraja, któryż możesz się z dowola sobą przyniosć, a to cele szajedne, hacz jedziesz za dowol, hacz to szpanijskie albo italskie, albo hacz wostaniesz przy wóżyskie jezorinie, szudzie dawaja suweniru dość, a nadość, ale je to zcyła jeszcze aktualne, si suweniry z dowola sobą przyniosć?
1: Posle toho sme aj na moku dopomnenku subušinu z dovoľa a mláčka tenhle to bude, potaj kým ho štvrtý týždň pojďme dovoľa. Mláč, a co tam nešlo na ráne nanka?
2: Ja si neznam žan zvinio sobu, ale mu si v obraze činimo jako dopomnenku pon. Ja môžu si to v obraze pom vobladať a pomôžia som mu na tom ráne dovoľ doponič.
0: Vopšené naprašovanie Franca Richtera, náš zátkula, namakače nitko týši, že naši app NDR Serbia abo na našej internetovej strone toleš ako by jenož krutký vúriesk a ja praju kažie, ja sama si tiež rade magnete sobou ozmu.

0: Wiecze burza tak daleko w Saraskim kulturnym centrum i w slepym przedawaju wit wiczego nowu slepiańsku modu. Zatem sztucy wysiebna akcja projekta Zob It. Ze starego saraskiego drastwiennego sukna su nastali moderne drastwy. Szake profesjonelne alajskie szladarki su se obzielili na projekcie już o sledny tydzień zmy wam kuźdy dzień jeden unikat przedstawili, a ten tydzień z tym pokszacujemy. A to zinzajszne jowet Nine Pech z Kruszwice Gregor Klim WWC.
1: Nina je ugetowała a uszywa moderne oversize set ze slepianskiego zelenometrego płata. Ten laśki set jest szeroki, a sejzi legendarie, wenn zwiezuje komfort a stil. Nina jo sobie przeszała za kaku wielikość tej wena szysz, a rozsuziwa jo se za swojsku wielikość. A z tym, co pokazasz, aż tradycjonalną a modernu modu kuszta a kuszty nosuś mężo, szo jadno kak wieliki albo szeroki jo. Modernu drastu nosuś brzestasnie a sebie wiedobnie Nina pokaże aż jo to mężno.
0: Jogaż se za nową sarską modu zajmujesz, gledajesz na nasz internetowy blog, tam namakajesz foto aktualnego unikata. Jo, a wytwiczego namakajesz, a dostaniesz jen wyslipem w sarskim kulturnym centrumie.

0: RBB, serbski program. Povijest ci.
1: We Vjabnje su konc tyženja svoj žnjone svižin svišili. We Sujku Pla Grotka su startovali veliki tvarski projekt, a policija kontrolirujo ten tyžen auta. K tomu vece a dalčne novosti svišiš on ninto v našich aktualnych povijestčach při mikrofoni jo Diana Šecova. Dobre žen. Špatne vedro su mieli sobotu we Vjabnje při žnjonem svižinju. Obstawne deszcz pak nie obżelnikam a gostczam launu skazu, pisz rita jo a żasysz żuczu we swieżyńskiej drastwie jose letosa na kokosze we Vjabnje obżeliło. Wyt wękunych obstojnostczu nie jose letosne prytne kral obwliwo waszdał, Marius Richter jo ten cesny więc zdobył. Jaden Vjabeński rita jo wyt konia padnul a se ruku zranił. Zahradne pietk su ve Sujku na nimski Graustein, Pla Grotka, skvadli rozne kamien za nowe dom zgromadnosti. Tvarski projekt obšimejo sanirovanje starego tvarenja, novo tvar žišonje a hale za vrzitva ognjoveje obore. Teke zvenka tvarenja ma se šo novo planovaš a ugotovaš. Mimo žišonje kšie tvarski kompleks uživaš vesna zgromadnosť, toaristva a dobrovoľna ogňová obora. Projekt, de jadnap 5,7 miliónu euro pvášeš. V nálešu přidúceho leta, de nová žišonja južo gotová byš a miestno bytováš za stržasťa žiši. V Sejku se obšeliju na krajnym programie za spichovanie žišonjo ze serskými pobytovaniami v okresu Sprevia Nysa. A pokazku we svojske wiedze mam. Przed kamerą stojasz, recherchirowasz, interviewy wjazdź, popszałem kuszty żyń nieco drugi cyniś a nowych luzi spoznasz. To jo żywo żurnalistu hopla RBB, a to mogu młode luzi z regiona ninto sami zeznasz. Weni mogu se ako young reporter, ako młode reporter je pla RBB pracowasz, a nasz program sobu pesta jiś a ugotowasz. Pödla workshopu dajo svojskego mentora kenč pomaga při prietnych kšacach ve mediovem žile. V nazimskich prozninach startujo program z Young Reporter Academy v Barlinju, a potom žo do praxe, například teke k nám do regionálnego studia v Hožebuzu. Ho mogu modosne svojske ideje zvobšaut niž a přinoski za radio, televíziu abo social media producirovaš. Sobu cyniš, mogu šikne kenš su žase tu redunju vod zamknuli, a ne su starše ako živiš nas čoliet. Ten program bieže pödla šule abo ukupvanja, ako pödlainski job potakem, a jo teke zapvašone. Až do 15. septembra su procovanja možne, šikne informacije stoje online pod rbb-online.de/youngreporter. Policija v podpodňovej Bramborskej se obželijo ten tyžen na cevonimskich kontrolach spiešnosti a bryskujo byzaki. Vesebne kontrolirujú při drogách, žož se cesto negluky stavajú a při miestnach kenč vesebne obgrozone sú, napríklad tvarnišča, šule abo starconie. Policajská akcia trajo hešte až do nežele.
0: Jadro.
1: Žinca pokažo se vedro bytče a suche a gorúce. Maximálne temperatúre láže pla 8 a 2 žasča do 1 a 3 žasča stopňu. V noci zase jasne a mílne pla 16 do 1 a 2 žasča stopňu. Víče v bygu dňa dê se desčovaš. Vodpodňa dême s nevedrami lícež po žielach s mocným desčom, huškami a kšupami. Veto bužo gorúco. Až to 5 a 3 žasča stopňu vcakujeme. Srjodu se vjedro píčku zmirujo, ale vodpodňa obstoj zase čach nevedru.

0: Ja, do wolu wetzas, a zoma was ten raz des naszego muziku tyżenia to pszauje mysli do dowolowej atmosfery speraż. Nasz predny spiojo wet bieworusojskiego spiwaria, komikaria a umielca Dima Zavian. Wenja żywe w Polsce, a pod pseudonymom Pan Zavian jo wielgin aktivny w socjalnych mediach. Wenn es wieso sehr humoristische, genie sarkastische Texte, s Popmusiku, wessem jasetach, a jewe jasetach lädt. Ja, den Pschikwart sei jogo Humor, jo spiel Pschibriok, wenn jom es groma juja schöckne Klischee, wess winzulajasch, aber na rednach Pschibriokach.
1: Zasłaniasz słońce swoim opalonym ciałem. Upał jest coraz większy, upał jest coraz większy. Nie chcę cię przyznać, jak na mnie działasz. A może po prostu boi się konsekwencji. Hej, no cześć, proszę pokaż, jaki masz krem. Ale dobry, ale biały, nigdy w życiu takiego nie wiedziałem. Co? Naprawdę działa? Sprawdzimy jutro nasze ciała. Plażo, plażo, woda, woda, to ponadczasowa moda. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze. Plażo, plażo, woda, woda, widzę, że ci się podoba. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze.

zaczynamy szaleć, twoja cukrowa wada rozpływa się w ustach. Plażo, plażo, woda, woda, to woda.

Pak szacujemy z feriowym programem startujemy we Bramborskiej do stwardego feriowego tyżynia na kaki part, to zgłynie się net wetymnio, do tego co wam redny rzędzy, coś ja sam Ania Kochoć-Szwarcowa. Witam was uczomnie na penieżeski aktualny magazyn Wesarskie Rzece.

0: polskie žienje za kastiske tekste z popmuziku wesemžasetych a živežasetych let. Jeden příklad za jego humor jo spil příbrjok, venjom zgromažujo šikne klišeje ve svincu lažaš abo na rednych příbrjokach.
1: Zasłaniasz słońce swoim opalonym ciałem. Upał jest coraz większy, upał jest coraz większy. Nie chcę cię przyznać, jak na mnie działasz. A może po prostu boi się konsekwencji? Hej, no cześć, proszę pokaż, jaki masz krem. Ale dobry, ale biały, nigdy w życiu takiego nie wiedziałem. Co? Naprawdę działa? Sprawdzimy jutro nasze ciała. Plażo, plażo, woda, woda, to ponadczasowa moda. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze. Plażo, plażo, woda, woda, widzę, że ci się podoba. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze. Jak słono, słono, jak dobrze, dobrze.

Dario Bonasz, penježeski aktualny magazin best wert im tyżeniu leszajskich ferio. Synażiam, aż ten czas przeżywasza urono tak jako nasze uściowania. Wicze przedstawiamy wam nową zagronitą redaktorku Sarskiego kulturnego czasopisa Rozlada w naszym kulturnym magazynie. Przez program bieżo was wicze Diana Szejcowa, a wina wam fenteke przeradzio, co sme mimo tego za was przygotowali. Miesza jeszcze redne wetpudnio, a spodobny jacor, to życzę wam Anja Kochet-Schwarzowa.

0: Musimy dżinsas hoszczą w kuluje, a to w tamniejszej lesnej kubeli. Dzisiaj wosma stacja bicztury Radia Zadkule. Przy najrenniejszym wiedrze, a przy omnej lecznej temperaturze w ubiedziwaja są tu chwilu mustwa na dwie omaje pieskowe omaje rejniszcze omaje tu w kuluje. Zoby nasz turnier po planie w odbieżało mamy kukajsz kuzi tydzień, też tu zaso dwie uwolnieją zamówitej, staje to dżinsa nasz Klaudius a nasza Hylzi. Wonaj przewodzieta je nasze wysłanie z live dolarami, wszako mataj wonaj najlepszy przelat w turnieru. Klaudius, daj mi raz krótki update, jak wiele mnóstwo dżinsa tu mamy, jak spieszne są one wuknie, one byli nasze mysne, prajono.
1: Hej, Franco, musimy sobie dżinsa troszkę zapożyli tola, hej, jsme byli kus pożysze započinać z przyzywieniami, a przecież tu tola są dwaczy mnóstwo przyzywili. Hej, krótko po Wosnaczolin, po sześćcich, tak rec, my potem turnier zajęli, a hej, dżinsa raja są w cztery skupinach, a to tak rec potem pecz mnóstwa Sobunucka, a hoj.
0: Mamy tu dżinsa niekakie specjalne mnóstwa, ja widział dwójce Zambuka, szta ma to rykać.
1: Hej, Zambuka, olsa su so dżinsa dwójce, tak rec, szize widi. Dobie, hej, zmylkło nic, tohle su oni potom prajli, musmo jenž junu tu, hej, a to smo mu jako Zadkula prajli, mo to smo skoraj tak dobre, kajž Zambuka Olsos, tak dže mu musmo menovat Zambuka Zadkula.
0: Hej, jara zajmo po takim nalada, jo poprodzi vulkot na tu, jara rana lična nalada, hej, Klaudio sam musel potom hišče raz vyši moj, hej. Na rajniszu raja tuczasnie widziu Zambuka, te porane Zambuka. Nasze Zadkulore maja przestokuny, a haj. Ja przyzwym so na dom zaso z kulua.
2: Rhubarb is the king. It can be used in anything.

Přichodnete dzień podamy so na dziejatu staciu, a z dobą posledniu poranu staciu do wulkofinala mienujcy do Różanta. A potem zosmy w zajszych tydzieńach tematycy, że do 90-tych lat poladali, do Frinkole co świata se podali, albo do paradiza Tanktopu, smiem wam netko sjatocznie motto przychodnego tydzienia przypłodzić. Pałki a trompety proszę... Mucha a Schlips je motto za przychodny tydzień, po takim smyczy raz poranę w kamoru kramościć, a waszu najrzęczu muchu, co inaczej drewanu, pisanu albo bujekelku, albo wasz najrzęczy Schlips smuszkaty, dybkowane, albo samoskroczyny, sej wy rożyńcze zwoblekać. Aż czyż posadne nasze motto je challenge jeszcze nie znaje, w biełku już od turniera czynimy wulki skupiński foto ze wszystkimi k temie zdraszczymi ludźmi, a na końcu bić tury na finalu w Miłocicach włożymy potem na kotrym w obrazu by najjadz przedrażdżonych ludzi. Tuta stacja smie potem klietu preniu stacju Bicztury 2027 a ma po takim garantiju zoje klietu podla. Tu już jasn hiżo jara čipne, kelko mucho a szlipcu potem wfocze na wyróżnięcie wuladam. Haj, tu wykuluje so silne raje, wone raje te zaso zambuka zatkula, woni tu czasnie z dwajci zale leża. Nasze mnóstwo po takim szoda, lada czać budu one tun ruch dobuć. Haj, niwojo jara wysoki, też w skupinskiej fazie. Szczesne takie widział, choć dotalnie. Haj, tu są oprawdzie wokół, że ból wojuje, ja przyzwyczaił się, nie dam zaso z kulua.

0: Połów naszego wysłania, a ci szczwoć naszego turniera wykuluje je bohużel hiżo nimo. Ale dżerunie tak hoco dalej, każ biechu dżęsa temperatury. Myśmy pobyli mianujcy na wulkim swiedzeniu w Miłocicach, a smy se tam w swojej kuchni wynuwali, aż to tam poskicza. Dalej bie dżęsa rano, hakle czryda serbo z rumunskie domy piła. Te z nimi smy ryczyli. A wiezo se też dalej sportuje, wykuluje pocztomami w lesnej kupeli. Aż tu się z was tu hiżo raz był, wie jak rynie tu je, gdyż potem świeczki pod sztomami świecza. Przyjeźdźcie rady nimo, jedź a picze tu maja, a wiezo kiwa zase taki napiąte finale, kajś zajszły tydzień. Sztu potem przeciwko komu raje, to wiemy niekak za pół godziny, gdyż je potem skupiński wobraz czynny. Nietko pak ma nam najpierw raz Ilza przyradzi, co ma za nas przygotowane.
1: Witajcie, wyzo tyś za drugą godzinę technologii z przygotowanym mam, kiedyś na przykład Holy Atlantis DJ-a Holy Priest.

Na, stuje wodał, kotrys bio smeru nie słyszeli. To by się spio fan wod skupiny Play Us, hudźbna skupina wokoło Józefiny Azary Brettschneiderec. Rodzinej budy szanse byli tym miestem w Drieżanach a Hamburgu. Zamieta Zoles Festival pakie jeł, a dalsi osobu stało hudźbnie z czwotki do Wóżycy Czanoa. Sobotu smidziachu na wolnym jewiściu festiwala performować, a to činiachu z wulkim w uspiechu.

Balansku idylu. Boži so wikiši, naramnice navala so nie pytaja kaolin, ale brune złoto, spi w ubokowy podzemiu. Cyciwe su w oczy, cudzo chcemy naszą brunicu. Tola to nie można, tam stoi tola statok. Skupcy je to szojna, hej domizna mas jatok. Wiki pakci pieniesz, ariana noa wiatok.

Do mi znasu z wama, abu jama, hola żonowana, zatamana, wubokatorana, kiszas mlin marzie, ale skiery dalej nie. Statok tu co zatypia, cuz na to pije. Ciebichu nasze plony, ciebichu nasze zmije. Takie stare szymko, buwia swoko szije. Smolo zgudne zapaka, gdyż niebo zjebie z wulera, jak sabo su sapije. A chudna swoja wies, co przemni na jezo. Ciecie przeco wiac, haj, na wiezo. Przeco weczu przestrin, kisz napinuje musin. Lipa je nam smorze, takie szije korin. Wyszczosliwa hija, pochubana mija. Stoc naszych stołu, kisz nie zjeżdżo skoł, ale row. Kirchu, jedowył.

0: Radkula. Schrapjenc.
1: Toto konc tydźenja potaki od 7. do 9. augusta odmije sobie radoriu w Modžinskim klubie Barrow Festival. Sobotu 8. augusta oczekuje was EDM, pop-hudźba, kajstyż house-hudźba. Tyś czekno bunga budże znowu odwrjeno. Dalsza osobitoska je tankowania, kotruż odwrja w dżesaczich. Dekanatna Modžina przyjotuje wulit Modžiny do srečnje w Užicu, a to niedzielu 13. septembra. Planowanie nyszpo w sprowiach Niemcy Spraj bola hamora. Czomikowanie po sprzewi a grillowanie. Przynosz kłócina 25 euro na osobu. Do busa zalieść możecie miestrujem w Radoriu, Kruščicach, Woklecach albo też u Kulowie. Niedzie wokoło wieczor na po 8 Szczecico zase doma. W niemskich kinach budżo od 12 do 13 septembra kinowy swiedzień. To reka, zo so szojedne kotry misno na żoli, albo kotry film si wuzwolicze, jenoż 5 euro za ticket płacicie. A przychodna stacja Beach Tour Radia Zatkule je po zwyczajnym ważnym punżelu 10 augusta, a to wyróżnicze. Motto za tutun dzienie, szwips a mucha.
0: Zatkula.
2: Tu, syn doma.